0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Numer 1 w Radomiu.

Co kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Witam w poniedziałkowy poranek, Sandra Pawłowska. Na termometrach w Radomiu dziś maksymalnie do 23 stopni, aktualnie 19 na plusie. Wedle prognoz w ciągu dnia ma być słonecznie. Na ulicach jeszcze mały ruch i mało samochodów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest to 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim 2 osoby, a trzecia walczy o życie. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na 2 części. W środku było 3 mężczyzn, 22 i 23-latek zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: No, za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
2: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
6: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkodę miały ponosić jednostki w Radomiu i Zgierzu oraz Agencja Mienia Wojskowego. Od nowego sezonu w klubie Moja Radomka Radom zagra Aleksandra Dudek. Zawodniczka gra na pozycji przyjmującej. Ostatnie miesiące spędziła w tureckim PTT Spor.
6: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radio SK.
7: Dzień dobry!
8: Słuchajcie, w SC po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy!
9: No, u mnie po długim weekendzie to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
10: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię.
8: U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
10: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
9: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, idealnie.
8: 664-402-302, no i messengerowe, tralalalala.

0: Sean Paul i Dua Lipa, proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, nie rzeczywiście. Wolno. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bogaj, no to dobrze.
0: W tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
2: Nie,
0: jako
2: support.
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji, no ukończyłem.
0: A, okej.
1: Okay. No, wróciłem do domu i moja żona do mnie, co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Chociaż tak kibicowałem wszystkim, ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak, 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle, ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I
3: Makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam nawet kibicowałem Makówce. Tam biegła naprawdę, ktoś mi mówił, Krzyż Makówka, ja mówię, jaka Makówka? A ta Makówka, to tak, no to tak.
0: No to jedni biegali, inni grillowali, a wy kończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy. Siemano, 20 rano. To jest bardzo fajny tekst, gdzieś go już słyszałem.
0: Gdzieś tak było, no. Halo, dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Właśnie wybieram się na SOR, szpitalny oddział ratunkowy, aby odbyć moje 24 godziny pracy i pozdrawiam ten piękny poniedziałkowy poranek słoneczny z okolic Kalisza.
1: Dziękujemy, okolice Kalisza.
0: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
6: Co się dzieje?
7: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
6: Co?
7: Żartowałem.
8: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne blasowanie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. I mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
0: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
0: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje na
1: trudniejsze. Do następnego weekendu, no, takiego właśnie długiego.
0: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej?
0: Dla Mai Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
0: Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
0: tutaj jest,
1: no. A? W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
0: Moja babcia też coś takiego miała, no. Rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
3: Takie. Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
3: Ja widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
0: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson, tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
3: Tak.
1: Billie Jean.
4: Poranne prasowanie. Tylko w
3: no, nie, nie tylko, no. No.
1: Ale, aha. Ale pewnie Jean był.
3: No, aha. No i marzenia.

0: że Remi razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Mhm, tak właśnie, proszę państwa.
0: Ja może włączę Marcinowi Prockiemu komputer, bo zaraz newsy.

0: Reklama.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, Radomianie!
10: Mamy dla was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
11: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
10: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Zaglądamy do Radomia. 19 stopni mamy na termometrach. Coraz więcej słońca pojawia się na radomskim niebie i dzisiaj ma być jeszcze pogodnie. Maksymalnie do 23 stopni. Na ulicach nieco więcej samochodów na rondzie warszawskim i kozienickim.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 6.30 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
16: SK Sport News.
15: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to jego czwarty wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu Zwieriew nadal będzie trzeci.
17: Jankes,
18: Kama
17: i Wiktor.
18: Wiktor w Radiu SK.
19: Dzień dobry, raz jeszcze w poniedziałek, 8 czerwca, 6.32 już teraz.
20: Niestety długi weekend się skończył, a komu to przeszkadzało, ale w związku z tym pytamy, u mnie po weekendzie...
21: Siema SK, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop, no i to jeszcze w Zakopanem.
19: Ach, urlop w Zakopanem, super.
20: Duszki bolą.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
19: To się jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy. Jak u was po weekendzie?
20: Eskowy Messenger czeka lub 664-402-302.

0: Słuchajcie, biegałem sobie po korytarzu właśnie. Poradny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę, gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę, fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no co wygrała, no kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: No bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: No, czyli bardzo wystarczyło przekręcić telewizor, no i już byłoby okej. Ale z Maji jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.
3: Reklama. Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
8: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: I po reklamie.

0: dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski. Kama. Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dawi. Happy birthday
2: to you, Jakub Kuba.
3: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem. Brawo!
1: No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
4: Dobrze, super.
1: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?
4: Tak.
5: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
4: No, to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
1: Twoja mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
4: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
0: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
4: No, kocham cię, mamusiu.
0: No,
1: piękne.
0: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
4: Wow!
0: O, od razu się obudził.
1: Dobrze. Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
4: Tak.
1: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
0: Wejść.
1: Na przykład 2 centymetry ściany. Jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
5: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. Z drugiej strony.
0: No powiedz, Kubuś.
4: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
1: Max.
0: No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Tak bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
5: A
0: Kubuś,
5: że
0: świętuj,
5: mamy tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
4: Dziękuję.

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz siódma na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Maji Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Procki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych Polaków i podczepiać się i czuć, że to trochę też nasz sukces.
1: Oczywiście, że tak.
0: Już wiem, co będzie śpiewane na lotnisku. Mm.

0: Factor.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
15: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
14: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Przed godziną 7 ponownie zaglądamy do Radomia. Coraz więcej samochodów i poranne godziny szczytu. Stoicie m.in. na ulicy Głównej i Okulickiego, a także na krzyżówce Szarych Szeregów i Wernera. Na termometrach aktualnie 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Już prawie 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie przygląda się reporter eski Michał Skolimowski. Michale, Wołodymyr Zełenski straci ten order?
3: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
2: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod staroleśnym szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
4: Na pewno jestem zmęczona, tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
2: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Sąd rejonowy w Radomiu skazał 19-letniego Oskara O na 3 lata i miesiąc więzienia za brutalne znęcanie się nad swoją ciężarną, wówczas dziewczyną, uwięzienie jej i gwałt. Koszmar kobiety trwał od marca do września 2025 roku, kiedy ta uciekła od mężczyzny i poinformowała przychodniów o tym, co robi jej partner. Wyrok nie jest prawomocny. Trwają zapisy na Enea Kozienice Triathlon, impreza 14 i 15 sierpnia na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Zapisy na kcris.pl.
5: I Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
7: U mnie po weekendzie.
8: SK po weekendzie jest mniej więcej.
6: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 i sprzedajesz za 100.
7: To wiele tłumaczy, naprawdę. Wiele.
6: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie. Bardzo dobrze.
7: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Dzień dobry, witamy, to jest Teska.
3: To na bank o to chodziło, dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy, proszę pani.
1: To też...
3: Chiperki tak zwane.
1: Ja w weekend zjadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie. Okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki...
1: Ja zjadłem w weekend, no.
3: I chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: A to ja tylko raz zjadłem. To
3: podnosi ryzyko nie tylko otyłości, ale i cukrzycy.
1: O, proszę bardzo.
3: To jest szok.
2: Sejka, mano, co ci powiem, ale...
5: Kto nie ryzykuje, nie je ziemniaków. Radio.

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać? No to odpalam siódemkę już.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Gdybyś taki pan tik-tak, wiesz?
1: Dokładnie 16 minut po siódmej powiedział
3: zapraszamy.
1: Pan tik-tak.
3: Można dzwonić 664-402-302. SK-owe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze fantastyczne SK-owe nagrody.
0: Dzień dobry!
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ale ładnie się słyszymy.
4: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
4: Marcin.
2: Pierwsze.
0: No i witamy Marcina, oczywiście. Pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
1: I nie ma podpowiedzi.
4: Do prądu.
3: No, w sumie ja bym znała. No. To jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
1: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
2: Drugie.
0: Jedźmy dalej.
1: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
3: Pierwsze, drugie, trzecie,
4: drugie.
3: Czwarte.
1: Które?
4: Drugie.
2: Drugie.
0: Oczywiście była finale, to było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać kije i klaskać. Brawo, Maja.
3: W drugim rzędzie oczywiście.
1: Drugie. Podaję hasło. Okoń, okoń.
2: Trzecie.
3: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
1: O, patrz, i kama to zadała.
4: Naleśniki, kurczak i ryż.
3: Ale
1: to są alternatywne?
3: Ale to nie są. Nie, chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora, dyscyplinowa, a nie, tego nie mogę powiedzieć.
1: To co, wywalamy go z gry?
4: Tak. A gdzie?
3: Nie, no fajny jest, dobrze go słychać.
0: Zaliczamy,
3: jedźmy dalej.
1: Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
2: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
1: Nie ma podpowiedzi.
4: Rocznicę ślubu.
1: Którą?
3: Bogaj.
4: A tak już nie było.
3: No właśnie. 10. rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
1: Ale się
0: cynowa?
1: No, cynowa.
3: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiało
1: no
3: lepiej.
1: No właśnie. Cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
3: No.
1: Co?
2: Piąte,
1: uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
4: Ryba.
1: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
2: 6.
3: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
4: To pierwsze.
0: I uwaga, ostatnie. Brawo.
2: 7.
0: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?
3: Ojej.
4: O kurde, Macie.
3: O prąd! O prąd!
0: Nie pytaliśmy o prąd.
1: Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam
0: ale
1: koniec.
0: Ale no, pytanie było, no to trzeba było zadać.
3: No, jak jesteś taki cwany, to jakie było?
0: No chodziło o dynamo, no.
1: Do czego służy dynamo? No.
3: Niestety, Marcinku,
1: wygrałeś czas antenowy, pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga,
0: prosimy.
1: Czas start.
4: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy Grześka, z ogrodami, co się zajmuję w ogrodach, i Jonka.
3: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nie, Rysiek zajmuje się, ogrodami.
3: Nie, Rysiu był szefem. Tak?
1: Ale co wy opowiadacie? Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu.
0: No, Jezu,
1: łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Zuzia tańczy od samego rana. Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano Eska, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18:00. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam z nad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy. Young Yonkers.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama. Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
4: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka ZOO.
5: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
6: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
13: Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
14: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłej 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Na termometrach w Radomiu 19 stopni, maksymalnie dzisiaj do 23. Na ulicach dużo ruch i dużo samochodów. Utrudnienia na Żeromskiego, Malczewskiego czy 25 czerwca. Stoicie również na Borkach i Michałowie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: 7.30, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
19: SK Sport News.
18: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
20: Gramy dalej, w poniedziałek 8 czerwca.
21: Niektórzy są po weekendzie. Wykończycie zdanie u mnie po weekendzie. Są też tacy, co zaczynają długi tydzień odpoczynku. Pozdrowienia dla wesołego autobusu, który rusza teraz na Zieloną Szkołę do Łeby.
22: Dodam również, że jest tam córka Wiktora, więc Maja, jakbyś chciała kiedyś pogadać o tacie, to znasz numer.

0: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
1: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
0: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
1: No, naprawdę. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
2: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
0: What?
1: Ale super.
2: No. Co? Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
0: Żeby się nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
1: Mogą być cyrkie, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
2: Z niemieckim kapitałem.
1: No.
2: Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
13: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
14: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
15: No co wy, spawane z profili będą git.
16: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
14: Siadek.
16: No co, a ja...
17: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieliny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: I po reklamie.

0: To nie jest SK Rock. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK. U nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To jest jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon. Codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony. To jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
1: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
1: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
4: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
1: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Ja nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
1: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodni obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
1: tak?
4: To czy ja które reguluję? To co ja wchodzę od balkonu?
1: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
1: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak? I mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
1: tak?
4: A naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
1: tak,
4: czy nie?
1: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
4: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
1: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
4: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
1: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
5: Kochani, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
2: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
1: Dokładnie, jak ma przekichaną, to na zdrowie.
0: Łukasz, psik!
1: Na zdrowie.

0: El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała. No z radości, no.
0: A, w tę stronę.
1: Nie, no pewnie, wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no. No.
0: Przecież to jest lepsze niż ten puchar.
1: Płakała z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Uwaga! Zabawki przyjmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Niskie ceny są codziennie.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Przed 8 ponownie zaglądamy do Radomia. Na termometrach w granicach 20 stopni, maksymalnie do 23. Na ulicach cały czas duży ruch, m.in. przy rondzie na Limanowskiego. Nie podgonicie też na ulicy Słowackiego, Żeromskiego czy Malczewskiego.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
3: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
4: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
2: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Urząd Transportu Kolejowego stwierdził szereg nieprawidłowości. Koleje Mazowieckie się z tym nie zgadzają. Przewoźnik odmówił podpisania protokołu po wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Przypomnijmy, Urząd Transportu Kolejowego po przeprowadzonej kontroli wyliczył 24 nieprawidłowości w funkcjonowaniu kolei mazowieckich. Pobiegną szlakiem Króla Zygmunta Starego 13 czerwca. W Kozienicach odbędzie się 15. edycja biegu. Zapisy na kcris.pl.
0: Jan Kess,
5: Kama i Wiktor.
0: Radio
5: SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca. 8, dobrze.
7: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
6: Dalej
7: konkretną.
6: Dalej można.
7: A ty jesteś jak nasza eskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
6: A, właśnie.
8: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny podamy też pieniądze prosto na wasze konto.
7: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest SK, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył, ty masz tutaj te dane, tutaj
2: ja mam paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Ale tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracusie z nas, pracusie.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest, nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak tę benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. No. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale rano rzeczywiście Ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 świateł, jak jadę do radia. Mhm. Ja z daleka już mówię, dajcie zielone.
0: No, ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub skoby Messenger.

0: 2026 rok, a to stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: No jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć. Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
2: Przypominam ci, że...
3: płaci twoje rachunki.
2: Przypominam ci, że twoja córka może słuchać. A jadą autobusem, to nie pogrążaj.
0: Słuchaj, bajeczko, kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, a my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego wycofać.
5: Chyba nie.
4: A co
2: może,
4: cię najbardziej...
2: może odpuścimy wiejski stół.
4: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
5: To znaczy chyba wszystko.
2: A najbardziej sukienka żony.
0: Jak u księdza byliśmy.
5: Tak. To łatwe.
2: A ile osób będzie świętować z wami?
5: Skromnie. Tam 30 osób.
4: No to
2: super,
4: fajnie.
2: Sam raz.
4: Fajnie, tak kameralnie.
5: Ale opłaty nie są skromne.
4: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu. 30 osób.
4: Spoko. Zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
5: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki. Taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
4: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
5: Dokładnie.
4: Boli. Boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
5: I to przed wypłatą.
4: No to ile w takim razie?
5: Tam niecałe 7 stówek ogólnie, tak nas zaskoczyło.
2: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadańku dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, Janki, inflacja.
2: No dobra, 7 stówek, tak?
5: Tak jest.
2: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
5: Super, mega się cieszę.
2: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
5: Dziękuję.
4: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego,
5: dzięki,
4: cudownego
5: wielkie
4: na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
5: 5 września.
4: Ach,
2: to
4: super.
2: Za chwilę.
4: Po wakacjach.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem. Radio.

0: 28 minut po godzinie 8, ale to, że Bartek z Marzyk nie wygrał...
1: Daj już spokój!
0: No, ale nie, no trochę na szczypu narzekać, no, ale nie no, cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
1: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
0: No, a 14 czekało na te informacje, no.
1: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny, no i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
1: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
1: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
0: Ja nie narzekam, skąd? I
1: Wiktor. Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w SC.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
6: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Ponownie czas na Radom. Na ulicach nieco luźniej, ale o tej porze utrudnienia głównie w centrum. Stoicie na Żeromskiego, Malczewskiego czy 25 czerwca. Pogodowo temperatura rośnie, mamy 20 stopni, maksymalnie dzisiaj do 23.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnię wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zwężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
18: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy.
19: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać. Chyba, że jest. Halo?
20: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
21: Aha. Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam. Co pan pytanie, nie chce znać odpowiedzi.

0: Lubię
1: te skomplikowane teksty, tak.
0: Człowiek od razu całą piosenkę
1: ma opanowaną. Na naszym poziomie, nie?
0: Słuchaj, a weź zagraj to tyry ty. Ja już od razu wiem, o co chodzi.
1: Ja kocham takie maile od słuchaczy. Ej, a w refrenie było tarara, rarara, bum, bum, bum. Ale co kiedyś, to za piosenka?
2: Jak nie było tych aplikacji, które pomagają nam, to rzeczywiście mieliśmy sporo tych maili. Teraz troszkę mniej, ale jesteśmy. Tutaj SK i patrzymy, co się dzieje na świecie. Na chwilę wpadamy do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, tak za jednym zamachem powiedzmy, bo tam jest... Tam jelenie coś zwariowały. Jelenie zwierzątka.
3: Widziałem w telewizji taki materiał. Podobno to jest choroba jeleni zombie.
2: Tak to się niby, tak właśnie to nazwali. Choroba jeleni zombie. One opanowały północne Stany Zjednoczone oraz Kanadę. No, nie ma lekarstwa ani szczepionki. Jelenie mają się tam tak słabo trochę.
1: No, straszna sprawa. Naprawdę, to jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie.
0: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.

0: Jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
6: I po reklamie.

0: 8 minut do godziny 9, tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać? Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
3: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, ale no, prawie tak wszędzie jest.
1: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
2: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno, albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak skończy.
0: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. Radio.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa.
1: No już sukienkę na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co? Co? Co?
1: Wyłącz mikrofon.
0: Co? Co? Kama i Wiktor.
2: Jakby co to na Wiktor?
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
8: Woltary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chwilę przed dziewiątą zaglądamy do Radomia. Na ulicach już spokojniej, choć o tej porze utrudnienia głównie na ulicach w centrum miasta. Utrudnienia na Słowackiego, Żeromskiego i Malczewskiego. Natomiast pogodowo dziś do 23 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotów zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
4: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
5: Na Maję. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
6: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
3: A przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowaną konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
7: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
3: Mówi Jan Majchrowski. Order przyznał prezydent Andrzej Duda. O jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki. A to po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba. Od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
0: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. W niedzielę na ulicy Chrobrego doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku uderzenia jedno z aut dechowało. Dwie kobiety w wieku 21 i 56 lat zostały przewiezione do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Nigdy ze sobą nie trenowały, a i tak zwyciężyły w Kozienicach. Duet Karolina Narożnik i Basia Adamska wygrały 13 Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet.
8: Jesteśmy zaskoczone, to był nasz eksperymentalny duet. Pierwszy raz zagrałyśmy w tym zestawieniu. Jak widać, bardzo skuteczny.
2: Mówiła Karolina Narożnik. Zdjęcia z zawodów obejrzycie na sk.pl.
9: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Davis, teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: prawdziwa manufaktura hitów. To piękna antenie Radia SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie? Tak, tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Liskiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam. Swoją drogą tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Haris Zokaria za moment, później wesce Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w tokach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdze spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
15: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
14: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
16: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego. Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
19: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłoj 17 i w Multiwo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
20: I po reklamie.

0: USK za moment, później Tate McRae w SC.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
12: Radom Słowackiego 84.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Zapraszamy. Cherry, Autorut Radom, ulica Warszawska 220. To będzie ostatnia reklama.
19: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: I po reklamie.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu Eska tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Radio Eska. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o. Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl. Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w Twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na radomskich ulicach już zdecydowanie spokojniej, choć o tej porze korki możliwe na Żeromskiego, Malczewskiego czy 1905 roku. Pogodowo na termometrach już w granicach 21 stopni, maksymalnie dzisiaj do 24.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Władimirowi Zełenskiemu. Zełenskiemu. A to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografów finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
0: SK Radom News.
14: Witam, Sandra Pawłowska. 3,5 miliona złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Radom otrzymał dofinansowanie z programu Instrument Wsparcia Inwestycji Samorządowych Mazowsze Pomaga. Pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę betonowych słupów oświetleniowych oraz starych opraw na nowoczesne lampy LED. Prace zostaną przeprowadzone m.in. na ulicach Kieleckiej, Maratońskiej czy 1905 roku. Jean-Michel Jarre wystąpi na koncercie z okazji 50. rocznicy Radomskiego Czerwca, a ten na stadionie Przestruga już 19 czerwca.
11: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i Da Baby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Skeletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że wam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu, u was też. No w każdym razie on wraca. Wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Skeletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City. W sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał siłę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na SK-owym Messengerze.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
8: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
11: Wszyscy tutaj to zabawki.
12: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
10: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
13: Eska Toy Story Radio.
14: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
0: I po reklamie.

Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Honor Room Service na antenie Radia SK. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool party, beatbox, no i hit strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz

0: 99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia. Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11, a przed 11 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w ST. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
7: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
8: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
12: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
11: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Coraz więcej słońca na radomskim niebie i taka pogoda pozostanie z nami przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie do 23 stopni, a już w granicach 22. Na ulicach natomiast najwięcej samochodów w centrum, większy ruch na Słowackiego i Żeromskiego.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Trocki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. We francuskiej stolicy zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
18: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
17: Na prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chcę spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniu spadło drzewo. Na miejscu miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
0: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych.
17: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
2: SK Radom.
16: Witam, Sandra Pawłowska. News. Witold B., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zawieszony w czynnościach służbowych. Przypomnijmy, śledczy zarzucają mu wyłudzenie nienależnych świadczeń. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Wojsko Obrony Terytorialnej deklarują współpracę z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy. Niemal 90 tysięcy złotych z samorządu Mazowsza otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Radomia. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup zdalnie sterowanej boi ratunkowej fachty.
19: 11.02 na zegarach. Gramy? Gramy. Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungst również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesoło na początek. Nareszcie męskie granie orkiestra. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Jazzy, Can't Deny It, hit na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę! No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję. Jeszcze tak w szpitalu w moim mieście, co ma niesławną ksywkę umieralnia, także chyba się nie dziwcie dlaczego. A chętnie, jak będzie już po wszystkim i doje do siebie, to bym wybrała się do kina.
0: Umieralnia. Monia, to może napisz po operacji, co? Wiesz, żeby w razie czego te bilety ode mnie się nie zmarnowały. Żartuję, żartuję, żartuję. Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie. Na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rmf.fm/rmf.fm.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.
14: My heart is a ghost town.

się wszyscy! Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Maji. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: Kim jest ta dziewczyna? David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo, wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę. Summer 12 to 12 w Esce za moment, później u nas Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony.

0: Salon Optyczny Filman w Radomiu w Galerii Słonecznej.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
9: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w Radiu SK przed 12. Łukasz Duńczyk z wami po 12, który już może teraz powie, odpowie na pytanie. Łukasz, jak to jest być w sobotę gościem weselnym, a w niedzielę mieć program?
1: Ziewanie. tak odpowiem.
0: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
1: Nie pić alkoholu,
0: brawo,
1: słuchajcie. Jak ja na to wpadłem, to jest niesamowite rozwiązanie, tak. Prawda? Odkryłem Amerykę.
0: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys, spółka z o.o.
4: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
5: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dużo słońca dzisiaj w Radomiu. Jest naprawdę ciepło i pogodnie. Maksymalnie dzisiaj do 24 stopni. Na ulicach natomiast nieco więcej samochodów. Przede wszystkim o tej porze w centrum możecie postać na Słowackiego i Żeromskiego.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. A przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się prezydencką propozycją, by odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. To największa taka operacja antynarkotyczna narkotykowa polskich służb w ostatnich latach. W porcie w Gdyni służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny.
0: Substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
13: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop. Nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
9: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie. Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
13: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
14: SK Radom.
12: Witam, Sandra Pawłowska. Program SAFE nie zwiększy produkcji w radomskim Łuczniku. Fabryka broni podpisała aneks do umowy z grudnia 2024 roku. Chociaż głośno mówi się o unijnych funduszach, produkcja dla wojska nie wzrośnie ani o sztukę. Łucznik dostarczy dokładnie tyle, ile planowano. Blisko 46 tysięcy karabinków Grot, ponad 13 tysięcy pistoletów WIS i ponad 1000 granatników. Zmienia się tylko jedno. Zamiast z polskiego budżetu sprzęt sfinansuje Unia. Przed nami Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się 14 i 15 sierpnia na terenie Kozińskiego Centrum Rekreacji i Sportu.
15: A jeszcze wracając na chwilę do Mai Chwalińskiej, już wśród rodziców słychać głosy, a może by tak dziecko na tenisa zapisać? Myślę, że warto, to się może opłacić. I jest jeszcze jedna świetna informacja, słuchajcie, wszystko co najgorsze w tym tygodniu już prawdopodobnie za nami. Pierwsza połowa poniedziałku po długim weekendzie zaliczona, 2 minuty po godzinie 12:00. Ruszamy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i się można fajnie pobujać przy pracy. W samochodzie czy przy biurku. Dr. Dre, hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tej pracy to mamy, słuchajcie, naprawdę sporo. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych, w zeszłym roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo i to daje nam piąty najwyższy wynik w Unii. Znaczy 38 godzin, czy to tak dużo? Jakoś dziwnie mało wyszło, prawda? Oni nam chyba nie doliczyli pracy na drugim etacie. W domu wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TebEdukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom Słowackiego 84.
4: TebEdukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
11: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
14: I po reklamie.

0: Damiano Dawid i Tyla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca

0: takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
1: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
2: I po reklamie.

0: Kate Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was 4 zaproszenia do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie się wybrać do kina, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska, więc jeśli nas słucha i się zgłosi, to jej wyślę bilety. A jeśli nie, bilety trafią do was. Czekam na głosówkę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Przez ulicę Radomia o tej porze przejeżdżacie bez większych problemów, zarówno przez centrum, jak i przez radomskie wylotówki. Natomiast na termometrach 23 stopnie, to jest dzisiejsza maksymalna temperatura. Jest też sporo słońca, ale na niebie sporo chmur, z których dzisiaj padać nie powinno.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
11: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
10: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu, a przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
12: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
10: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
13: SK Radom News.
9: Kinga Furch, zapraszam. Kładka na Ustroniu otwarta dla pieszych. Oddano do użytku nową przeprawę nad ulicą Sandomierską. Pojawiły się tam m.in. pochylnie ułatwiające przejazd osobom niepełnosprawnym. Nowa kładka została wybudowana w ramach programu Polska Wschodnia. Pobiegną szlakiem króla Zygmunta Starego. W najbliższą sobotę w Kozienicach odbędzie się 15. edycja biegu. W programie dystanse na 5 i 10 km uczestnicy pobiegną ulicami miasta, a start i metę zaplanowano przy Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.
14: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. I bardzo dobrze, bo my was docenimy. Po pierwsze, fajnie zagramy. Za chwilę Sanach między innymi. No a po drugie, to wyślemy was do kina na straszny film. Cały czas się nagrywajcie, ale myślę, że na kawkę, na taką przerwę, dwie po 13, to myślę, że wszyscy zasłużyliśmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit nieśmiertelny, zawsze na czasie. Coolio w Radiu SK. Takie numery też dla was mamy. A wy się chwalicie, dlaczego zasłużyliście w ten poniedziałek na nagrodę? No i mamy kandydatkę, chyba numer jeden. Posłuchajcie Marzeny, ona dzisiaj bardzo produktywna od rana.
1: Dzisiaj wstałam, a to już sukces. Obudziłam dziecko, a walka była nie do końca równa. Jeżdżam do szkoły, posprzątałam.
0: Jej.
1: Ugotowałam obiad i jeszcze idę do pracy na 14. To już chyba jest dzień pełen sukcesów.
0: A skoro, dobra, skoro ty wszystko ogarnęłaś, to znaczy, że twój facet prawdopodobnie będzie musiał dziecko ze szkoły odebrać, odgrzać obiad. Oj, to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film dobrej zabawy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Hej, radomianie!
15: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
16: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
15: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
17: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
18: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
19: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
17: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
20: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
21: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
24: I po reklamie.

0: Na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie w sam raz. Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24:14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, między innymi Plan B od PZ-a.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę, wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
14: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
15: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
16: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
14: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
17: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
18: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
19: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi, bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
20: To będzie ostatnia reklama.
14: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
15: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
16: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
14: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
18: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
7: I po reklamie.

0: Ale tu jest wakacyjna energia. Tak wam gra Radio SK w poniedziałkowe popołudnie. Nówka sztuka od Alefarbena za nami. A lepszego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. I to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinek.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
1: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w Twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Deszczu synoptycy dzisiaj nie prognozują, więc popołudniowy spacer może dzisiaj na spokojnie wlecieć. Pogoda na to pozwoli, będzie też sporo słońca, co zresztą widać, bo piękne słońce utrzymuje się od rana, chociaż jest sporo gęstych chmur na ulicach Wyskorków.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
18: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
17: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. A przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana Damiana F. Policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
0: Czego można się od niej nauczyć?
5: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
14: I wytrwałości.
5: Poddawać się.
17: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
19: SK Radom News.
20: Kinga Furch. Zapraszam. 114 czarnych punktów wodnych na Masowszu. W tym roku przy zbiornikach wodnych w regionie radomskim pojawi się 7 takich tablic. Informować one będą o zagrożeniu utonięciem. Według policyjnych statystyk w tym roku na Mazowszu utonęło 6 osób. W Muzeum Malczewskiego można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Ekspozycja jest podzielona na dwie części.
21: Sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga to nieprodukcyjne.
20: Mówił Mariusz Król z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego.
22: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwilę gorąca hiszpańska wakacyjna Karol G. I z nami taki letni klimat możecie poczuć już niedługo. Mamy dla was zaproszenie dla całej waszej czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym w Santago. Już 20 czerwca robimy wielką imprezkę w gorącej wodzie. Eska in the Sun. Będą sety DJ-skie, będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah. Ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu, rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na SK.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w SC. Słuchajcie dzisiaj Wrzuć na luz po 15. Radio
1: SK. Reklama. Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
5: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
11: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
14: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
15: I po reklamie.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Gramy hit na czasie, a portale plotkarskie piszą o małej aferce podczas festiwalu w Opolu. Doda nie dała zasnąć Natalii Kukulskiej, no bo dziewczyny miały pokoje obok siebie w hotelu w Opolu. No i gdy Natalia Kukulska chciała zasnąć, odpocząć, no to Doda jej nie dała, bo ona w tym czasie się rozśpiewywała przed koncertem i było bardzo głośno słychać przez ścianę. Znaczy no, słyszeć piosenki Dody zza ściany to jest całkiem dobrze, prawda? Bo niektórzy bardziej stawiają na repertuar grupy Bee Gees.
1: Reklama.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
4: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce.

0: Panowie są już myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. I myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę. Naprawdę, bo jak... na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To zwraca uwagę na bałagan. Jak wszedłem, jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówił, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damiano Dawid w Radiu SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
9: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
10: Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
11: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzecznarowskiego 29.
12: Hej, radomianie!
13: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
14: Zamów taksówkę i odbierz zdrabkę.
13: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780 780 597.
15: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżaki i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Na radomskich termometrach maksymalna dzisiejsza temperatura, czyli 23 stopnie. Według prognoz dzisiaj deszczem nie musimy się martwić, o to możemy być spokojni. Natomiast słońca jest naprawdę sporo. Na ulicach Radomia tymczasem więcej samochodów spotkacie już teraz na 25 czerwca.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Już prawie 15, Agata Chruściak zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
25: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
24: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społeczny agencji najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
0: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
1: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
0: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
24: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
2: SK Radom News.
23: Kinga Furch, zapraszam. 14 wypadków i 17 kolizji. To bilans długiego czerwcowego weekendu na ulicach Radomia i okolic. Połowa zdarzeń dotyczyła elektrycznych hulajnóg. Dodatkowo policjanci zatrzymali też kilku kierowców, którzy prowadzili po alkoholu. Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać psiaki szukające domu. W niedzielę w radomskim schronisku odbędzie się kolejna edycja biegu na 6 łap. Uczestnicy wraz z psami będą mogli biegać lub spacerować. Start imprezy w niedzielę o 10 w radomskim schronisku dla zwierząt.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Rzuć na luz!
3: Radio SK!
5: Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza, chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu, nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj tę średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Radio SK. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
13: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: Karla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, o kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guetta, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name. Podziałało przy hicie I'm Good. Niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości. No i te najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: można się pobujać w samochodzie na przykład. Wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran na antenie radiejska za nami. Hanczak z tej strony. Dzisiaj Han Solo, można powiedzieć, bo bez Kasi, ale Kasia jutro dołączy. Natomiast ja mam nadzieję, że wy niebawem dołączycie do mnie także na antenie głosem własnym po długim weekendzie. Wiem, że jest ciężko, że czasami się naprawdę nie chce i ten poniedziałek jest absolutnie poniedziałkiem pod górę, ale szukamy sposobów na to, w jaki sposobów, żeby sobie umylić ten powrót do tej rzeczywistości po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach. Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co?
8: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24,30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
18: Kopelatko w boju.
19: Ty ducha we mnie masz.
17: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
20: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
23: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
22: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV.

0: hit, który działa jak podwójne espresso, popołudniowe na przykład. Moving to the Sun, Urzel i Alternate między innymi, albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w domu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jest coś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają. I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Uwaga Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w twoim koszyku. Wybierz 2 produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup 3, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy 4 produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 23 stopnie na radomskich termometrach. Niebo się mocno zachmurzyło, ale według prognoz synoptyków dzisiaj padać nie powinno. Na ulicach miasta przede wszystkim zwalniacie jadąc Malczewskiego i dojeżdżając do placu Kazimierza Wielkiego, tam też zwalniacie na Wałowej.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzarzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
16: Paliło się około 3 arów lasu.
15: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miał miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
0: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
15: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
12: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny miszcz na mnie rośnie na przykład, tak?
17: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić, o oni co chcą, to i tak robią.
15: No, z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
18: SK Radom News.
19: Kinga Furch, zapraszam, bez nowej umowy, ale z aneksem. Resort obrony zaaneksował podpisaną w 2024 roku umowę z radomską fabryką broni. Kontrakt na ponad miliard złotych będzie teraz finansowany w ramach programu SAFE. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Współczesna Warszawa na starej fotografii. Prezentowane są na niej aktualne kadry stolicy.
20: Jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem będzie Radom.
19: Mówił autor Jacek Turczyk.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
23: Dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Hanczak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: Też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali? El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias po południową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem, czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi, bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża. Ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santiago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na sk.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
8: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
13: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
12: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: I got a feeling, ooh, ooh, I po reklamie.

0: Ale coś czuję, że część z was potrzebowała dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie usłyszeć formację Måneskin Veste. Bardzo proszę.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SK.pl. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
2: Dzień dobry. Nie, teraz nie.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju w bardzo gorące lato?
2: To są tunele papryki, których jest około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
2: Tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
2: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę.
2: Nie, bardzo to lubię, ponieważ mam pracę siedzącą w biurze, więc dla mnie to też jest...
0: Czekaj, czyli ty normalnie pracujesz w biurze, a potem po godzinach jeszcze pomagasz chłopakowi w jego tunelach z papryką.
2: Tak, zgadza się.
0: Ale gdzie on cię znalazł, to ja nie wiem, ale nie jeden chłopak pewnie teraz zazdrości temu chłopakowi, że trafił na taką fantastyczną Natalię. Czyli rozumiem, że no za bardzo w takim sezonie, kiedy się uprawia paprykę, to nie ma co liczyć na wakacje.
2: No niestety. W październiku.
0: Nie będziemy czekali do października. Ja już teraz, 20 czerwca, słuchaj, wysyłam ciebie, no pewnie twojego chłopaka, ale kogo tam będziesz chciała zabrać jako swoją paczkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
2: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego. Będzie koncert Messai, będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać. Tam nie ma zasięgu, jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, sk.pl. Przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Jakoś tak same dobre skojarzenia mam z tym hitem. Wy też? Love Me Again to John Newman na antenie Radia SK. Za kilka chwil też bardzo dobry numer. Hit na czasie zawsze. Bubble Tea będę wam serwował, a w sumie to zrobią to Kłebo i Daria Zawiałow. Tymczasem, jeżeli znacie jakiegoś informatyka... Nie szukam kogoś, kogo byście mi polecili akurat. Nie mam chwilowo żadnego problemu wyjątkowo. U mnie działa... Ale dzisiaj, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, to warto go pozdrowić. Może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy, albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

0: Kto pracuje do 17? To już się zbierajcie powoli, bo to już 6 minut zostało, to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Maciej Musiałowski na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 news z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody, ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK w zupełnie innej wersji. Na przykład serwisy dla kierowców przedstawia Mati Puczuło, którego naprawdę momentami ciężko poznać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
4: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj to zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: Eska Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Pokraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Więcej samochodów tradycyjnie na wylotówkach z naszego miasta i tak na rondzie warszawskim zwalniacie na Żółkiewskiego i Warszawskiej, a na rondzie Kozienickim przede wszystkim na ulicy Zwolińskiego i na Alei Wojska Polskiego. Na termometrach 23 stopnie i to dzisiejsze maksimum.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca i cierpliwość opłaciły tak o swoim sukcesie we French Open, mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
8: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
7: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
6: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
9: SK Radom News.
5: Kinga Furch. Zapraszam. Do 14 wypadków i 17 kolizji doszło w długi weekend w Radomiu i okolicach. Policjanci zatrzymali też kilku nietrzeźwych kierowców. Sporo zgłoszeń dotyczyło też jednośladów.
10: Połowa odnotowanych wypadków, aż 7 to zdarzenia z udziałem kierujących hulajnogami,
5: mówiła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. Muzyka elektroniczna opanuje Radom. 19 czerwca na stadionie Przystruga zagra Jean-Michel Jarre. Artysta po raz pierwszy wystąpi w Radomiu. To w ramach obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca.
11: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
12: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, czy może po prostu, żeby wam się dobrze kliknęło w jakąś aplikację, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie. Andy Dust teraz.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała? Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będziecie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milki i David Guetta, będzie Oscar Sims. No i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
7: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
14: Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
15: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłoj 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
16: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie i słuchajcie w słuchawce.
1: No już,
0: no dobrze, no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: To ja muszę wyjdę.
0: To wejdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: Filip, no to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi: czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, okay, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci poszło, Filip. Eskowe gadżety mam do
1: ciebie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Fajnie.
0: I fotograf od Eda Sheerana.

0: 17.36 w Radiu SK Taylor Swift. Przed chwilą dzięki Filipowi obowiązującą literką była literka F, jak na przykład festiwal. Za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Radio SK. Reklama.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
5: Hej, radomianie!
6: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
7: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
6: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce! W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Radom, Słowackiego 84.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
15: I po reklamie.

0: Olivier Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje, możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami i jutro to już będzie z górki. A za kilka chwil Mat Fuczuło przejmuje stery, z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Radom! W Leclerc odpalamy wielką promocję na produkty przemysłowe. Sam decydujesz, jak duży rabat zgarniesz na kartę bonus. Zasada jest prosta. Kupujesz więcej, a rabat naliczamy na najtańszy produkt w Twoim koszyku. Wybierz dwa produkty, a otrzymasz 20% rabatu na drugi. Kup trzy, by na trzeci zyskać aż 50%. A przy czterech produktach to kosmiczne 70% rabatu na najtańszy artykuł. Ruszaj na zakupy do Leclerc Radom. Rabaty nie łączą się. Regulamin w sklepie.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Kaufland jest fresh. Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Niebo dzisiaj się mocno zachmurzyło, ale padać nie będzie. Na termometrach 23 stopnie. Z kolei jutro będzie bardzo gorąco, do 28 maksymalnie. Jutro może pojawić się taka letnia burza. No oczywiście z deszczem na radomskich ulicach. Tymczasem zwalniacie jadąc na Słowackiego.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 grosze.
16: SK Sport News.
15: French Open zaczęło od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
17: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. Więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
15: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce. Finalistka tegorocznego French Open dziś rano wróciła do kraju.
16: SK Radom News.
14: Kinga Furch, zapraszam. 3,5 miliona złotych na remont oświetlenia. Radom dostał dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę betonowych słupów oświetleniowych oraz starych opraw na nowoczesne lampy LED. Kozienice zamienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. W najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. W programie m.in. koncerty Baranowskiego czy Kękę oraz bieg szlakiem króla Zygmunta Starego. Dzień Puszczy Kozienickiej startuje o 10.
16: Imprezka.
0: Imprezka.
16: Imprezka. Imprezka.
2: Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbam o to, aby teraz już było lepiej. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a ja to Mati Puczyło. Cześć, dzień dobry. I 2 minuty już po 18.

Damiano Dawid i Zombie Lady. I 12 minut po 18:00 imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy, działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Radio SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: Jego trasa koncertowa trwa, a co jego hit Dawid Podsiadło i Sezon. A wiecie, że ludzi w internecie jest mniej niż botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe. No to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zaraz.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: gonna be.
1: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Miłość jest ślepa to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała, że napisała na eskowym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dzisiaj potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
13: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
12: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka z o.o.

0: Chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć, hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.
1: Reklama.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera Infrared z technologią podczerwieni.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
18: I po reklamie.
19: Radom na czasie.
20: Kinga Furch, kłaniam się nisko. Jean-Michel Jarre wystąpi na koncercie z okazji 50. rocznicy obchodów radomskiego czerwca. Francuski artysta zagra na stadionie przy ulicy Struga. Zapowiada prezydent miasta Radosław Witkowski i dodaje, że będzie to niezwykłe widowisko.
21: Jest twórcą, inspiratorem dla muzyki elektronicznej w ostatnich dekadach. To artysta, który łączy dźwięk, obraz, nowoczesne formy przekazu, a przede wszystkim jest autorem wielkich, monumentalnych widowisk.
20: Jako support zagra Krzysztof Zalewski, a koncert odbędzie się 19 czerwca na stadionie przy Struga.
6: muzyką się żyje.
0: To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk.pl. W tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram Wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Mighties czy Calvi Remy. Finał festiwalu 20 czerwca tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca Wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk.pl w tym momencie. A ja tymczasem polecam Wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 Waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz.
16: Imprezka.
0: Jeżeli Wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to to, że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Somber 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Ilenium i ja jestem Mati Fuczyła. Cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce. 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę. W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wesce w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix. Od 20. miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: gonna be.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
2: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
4: Gdy nie znasz centrum zoologicznego.
5: Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
6: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multivo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: I po reklamie.

Nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Alpha Ben, René Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20, a wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot, chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć. To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć w miarę bliska. No i fajnie, ale

0: To jego nowy singiel, Na Błysk. Dawid Podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek. Chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę Radia SK i słuchajcie, bo jak słychać, bardzo ciekawe rzeczy tam można zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Radio SK! A i rozpoznawać głosy.

0: Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to Twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
14: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
13: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
15: I po reklamie. Radom na czasie.
16: Kinga Furch, cześć. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą pomóc bezdomnym psiakom. 14 czerwca w Radomiu odbędzie się bieg na 6 łap. Ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Radom włączył się w bieg już po raz 6, mówi Adelina Szczerbińska, koordynatorka akcji.
17: Warto przyjechać właśnie też zobaczyć, jak one się jednak na człowieka otwierają, jak one tego potrzebują. Niezwykłe chyba jest po zakończeniu akcji biegu i spacerów ta cisza, która w schronisku panuje. Jak one są po prostu zmęczone, wybiegane, wyspacerowane i po prostu idą sobie już spać.
16: Na bieg obowiązują zapisy, szczegóły na sk.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Za kilka chwil Westy nowość, owoc polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Mikolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Sam Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Obrotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach. Trasa SK Polska Music Tour, za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla Was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Nata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone i kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren. How

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów, wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami, a kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio SK. 12 minut po 20.

0: to Kuba i Kuba i stygnie lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Mm-hmm. Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół. Widzieli któryś z postów, czy o co chodzi? Jak to się wydarzyło?
1: Z postów. Mm-hmm. Jessica polajkowała, potem Tabu, Apple, Will.i.am mnie obserwuje.
0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski, czy z całego świata? Jak to jest?
1: Nie, to są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow, wow,
1: różnych
0: wow.
1: Zespołach, książkach, filmach, o wszystkim.
0: Okej, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Hoppen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hoppen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hoppen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
7: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

California Girls. Katy Perry, Snoop Dogg w Radiu SK 18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewanie, raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego End of Beginning.

0: Shinza, Arco i Kasango, Vaya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerka. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
1: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwocentrum przy Grzycznarowskiego 29.
2: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983.
5: I po reklamie.
6: Radom na czasie.
7: Kinga Furch, cześć. Nowa trasa na okrągłą rocznicę. Trwają zapisy na półmaraton radomskiego czerwca 76. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom. Uczestnicy tym razem pobiegną w kierunku lotniska, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
8: Chcemy pokazać, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali Radomskiego Centrum Sportu, ale pobiec w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli pobiec w kierunku tak zwanego Ronda Kozińskiego, wbiec na nową trasę NS. Tą trasą NS-ką pobiec aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko.
7: Półmaraton 21 czerwca.
9: Hity na czasie. Numer 1 w Radomiu.

Tarte mi awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Radio.
1: Radio SK. SK Music News.
2: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
3: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż agresywny. Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
2: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
3: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
2: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
3: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
2: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
3: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
2: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
3: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
2: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
3: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
2: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
3: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i a absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
2: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
3: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu i gdzieś
2: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
3: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
2: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
3: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
2: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
3: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
2: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
3: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
2: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
3: Dokładnie.
2: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
3: Tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
2: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
3: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
2: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
3: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
2: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
3: No niestety
2: tego
3: nie.
2: Backgroundu.
3: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
2: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
2: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
3: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
2: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
3: jak
2: najbardziej kalendarza
3: jest.
2: Nie starczy.
3: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
2: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
3: Kiedy płyta?
2: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
3: tak,
2: w twoim przypadku.
3: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
2: parę widelców.
3: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
2: 2027.
3: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
2: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie.
3: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
2: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
3: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
2: Pełna.
3: Tak, pełna.
2: Moim zdaniem pełna.
3: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
2: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
3: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
2: Nie czyli trochę to... bez planu, ale
3: tak.
2: Jednak powstało.
3: Tak, dokładnie.
2: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
3: Dokładnie.
2: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły.
3: Na jedzą.
2: Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
3: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
2: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
1: SK Radom News.
0: Witam, Sandra Pawłowska. Miliony na bezpieczeństwo nad wodą. Samorząd Mazowsza przekazuje blisko 1,5 miliona złotych dla ratowników WOPR i wodnej policji. Pieniądze trafią do 15 organizacji w regionie i zostaną przeznaczone na nowoczesny sprzęt, który ma pomóc w ratowaniu tonących, mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.
4: Nazwijmy to akcję letnią, taką prewencyjną akcję letnią dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą. Obserwujemy na szczęście spadek, że on jest systematyczny, ale jednak niewystarczający spadek utonięć w naszym województwie. Tutaj wyjątkiem niechlubny był 24 rok, w którym nastąpił wzrost tych utonięć. W zeszłym roku tych utonięć było 30 na terenie województwa. To ciągle o 30 za dużo. Taką ciekawą charakterystyką tych utonięć jest to, że dotyczą one głównie mężczyzn, że głównie jest to przedział wiekowy między 30 a 50 lat. No i te utonięcia są przede wszystkim związane z wypoczynkiem nad wodą. I większość utonięć niestety ma miejsce w rzekach mazowieckich. Czyli widzimy tutaj, że to jest połączone właśnie z takim aktywnym wypoczynkiem, z warunkami też atmosferycznymi. No ale też z brakiem przezorności tych osób, które korzystają z kąpieli w sposób nieostrożny. Od 10 lat, jak Państwo wiedzą, prowadzimy akcję czarnych punktów wspólnie z dwoma komendami policji, zarówno stołeczną, jak i wojewódzką. Chodzi o to, żeby w tych miejscach, w których dochodzi do tych tragicznych wydarzeń, umieścić te czarne punkty. To jak Państwo widzą, jest zademonstrowany taki czarny punkt po to, żeby no, chociaż przestrzec tych, którzy w tych miejscach chcieliby zażyć kąpieli, że to się może wiązać z niebezpieczeństwem. Mamy w tej chwili 114 takich punktów na terenie województwa mazowieckiego. W samej Warszawie jest ich 26 i odnawiamy je. No, czasami, kiedy dłuższy czas się nic nie dzieje, po kilku latach też usuwamy. Czy też lokalne władze poprawią warunki bezpieczeństwa w danym miejscu, to wtedy też nie ma podstaw, żeby takie czarne punkty. To nasze spotkanie dzisiaj jest też pewnym apelem, proszę Państwa, do społeczeństwa, do ludzi korzystających z uroków lata, żeby jednak byli przyzorni. Ja zawsze też mówię o takim tragicznym efekcie skoków na głowę w nieznanym akwenie, bo często się to kończy złamaniem kręgosłupa i kalectwem na całe życie. I też przed tym przestrzegam. No też jest dobra okazja, żeby podpisać z naszymi służbami ratunkowymi, wodnymi, ochotniczymi pogotowiami ratunkowymi. Mamy takich 15 w województwie. Umowy. My wspieramy od lat już funkcjonowanie WOPR-ów i dzisiaj też to wsparcie wynosi od kilkudziesięciu do nawet blisko 100 000 złotych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 400 000. WOPR-owcy przeznaczają to na bieżące funkcjonowanie, zakup paliwa, ale też doposażenie w odpowiedni sprzęt ratowniczy, czasami nowe silniki do łodzi, no według potrzeb. Jeszcze raz apeluję do wszystkich kąpiących się na Mazowszu. Uważajcie na siebie. Naprawdę nie wchodźcie do niebezpiecznej wody, zwłaszcza w miejscach, które są oznaczone czarnymi punktami. Dziękuję bardzo.
5: Pani marszałek Anna Przesińska, bardzo proszę.
6: Pani marszałku, pani radna, panowie komendanci, szanowni państwo. Myślę, że profilaktyka i edukacja, którą na co dzień wykonują służby, polska policja i WOPR-y, przynoszą już dobre efekty, ale wciąż nierozwaga i promile powodują to, że nadal zdarzają się tragedie nad polskimi wodami. Razem wspólnie tutaj z panem marszałkiem i z polską policją, ale także z WOPR-ami, z panią radną, apelujemy o to, żeby przede wszystkim mieć świadomość odpowiedzialności za swoje zachowania. Woda to jest piękny zasób i odpoczynek nad wodą to cudowny czas, niech takim pozostanie. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, profilaktyka, edukacja, interwencja, którą wykonują policjanci, myślę, że już te dwa skutery, które też przede wszystkim widać na jeziorze Zegrzyński, przynoszą bardzo dobre efekty, że jednostki pływające, osoby pływającymi jednostkami zachowują się zdecydowanie poprawniej, że nie stwarzają zagrożeń dla osób uczestników, także innych jednostek, ale przede wszystkim dla osób kąpiących się. Myślę, że wspólnie razem mamy i czujemy tą odpowiedzialność, ale do tej odpowiedzialności zapraszamy także osoby już samych użytkowników, mieszkańców Mazowsza, którzy przyjeżdżają w dobrych humorach bawić się nad wodą, a dochodzi do tragedii z uwagi na nierozwagę i zbyt dużej ilości promili i wejście do wody. Zachowajmy ostrożność, dbajmy o siebie. Myślę, że ta odpowiedzialność za nasze życie i zdrowie to przede wszystkim leży i spoczywa na nas. A tutaj służby, oczywiście i WOPR, i policja zawsze służą pomocą, jeżeli by doszło do zdarzenia na wodzie czy na plaży. To oni są od tego, żeby interweniować i robią to w sposób profesjonalny. Widać efekt także edukacji, którą wykonują i WOPR, i policja wśród dzieci, bo widać także dzieciaki, które już dyscyplinują swoich rodziców. I to jest bardzo fajne, że dzieci znają zasady, że dzieci są wyedukowane i często ta dyscyplina jest właśnie nad wodą i w wodzie prowadzona przez ich pociechy. Życzę Państwu cudownych wakacji, aby te wakacje były wymarzonymi i aby nie doszło do żadnej tragedii.
5: Pani radna Anna Majchrzak, zapraszam.
7: Bezpieczeństwo dzisiaj to nie jest tylko nasza odpowiedzialność, ale przede wszystkim tych wszystkich, którzy są szybcy, profesjonalni. Mówię tutaj o ratownikach medycznych w kontekście dzisiejszego wielkiego wydarzenia. Prawie 1,5 miliona, 15 umów z naszymi beneficjentami to gwarancja i inwestycja w nowoczesny sprzęt, który daje nam absolutnie fundamentalną gwarancję w bezpieczeństwo naszych mieszkańców, mieszkańców akwenu mazowieckiego. Dziękuję bardzo za to wsparcie na co dzień, szczególnie w okresie letnim, zarówno nad dziećmi, młodzieżą, ale też osobami dorosłymi. Często to nam, dorosłym, brakuje czasami wyobraźni i też to, co pani marszałek powiedziała. Bardzo się cieszę, że ta edukacja jest tak szeroka również z państwa strony, że wiemy, jak się zachować, jakich błędów nie popełniać. Ja życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, bezpieczeństwa przede wszystkim i rozsądku. A wszystkim służbom życzę owocnej pracy i żeby ten sprzęt się przydał, jeżeli ma się przydać, a jeżeli nie, to żeby czekał na swoją kolej. Wszystkiego dobrego, bądźmy bezpieczni, dbajmy o siebie.
5: Inspektor Robert Prąckowiak, zastępca komendanta stołecznego policji. Bardzo proszę.
8: Panie marszałku, pani marszałek, pani radna, panie komendancie, szanowni państwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nad wodą. My byśmy sobie życzyli, żeby tych czarnych punktów wodnych było jak najmniej. Nie lubię statystyki, ale chciałbym państwu powiedzieć, że już w tym roku, do końca maja, niestety mieliśmy 6 utonąć. To jest dopiero półrocze. Mamy nadzieję, że te czarne punkty, które są stawiane nad wodami, będą wskazywały i ostrzegały, że niestety dochodzi do utonięć. Bardzo dziękuję panie marszałku za wsparcie finansowe na zakup tego specjalistycznego sprzętu, bo on bardzo pomaga w służbie codziennej policjantów. I bardzo proszę, apeluję do państwa o rozwagę nad wodą, o to, żeby wypoczynek nad wodą był bezpieczny i dawał dużo radości, a nie tragedii. Dziękuję bardzo.
5: Inspektor Paweł Herbuś, zastępca komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu. Bardzo proszę.
9: Panie marszałku, szanowni państwo, Cieszyć się należy z tego, że od tak wielu lat owocnie współpracujemy ze wszystkimi służbami, z panem marszałkiem, służbami pana marszałka, z WOPR-em, ze strażami pożarnymi, bo to przynosi efekt. Tak jak pan marszałek powiedział, ta statystyka i liczba ofiar, które odpłynęły w wyniku nieszczęśliwych wypadków nad wodą, rzeczywiście jest systematycznie istotniejsza. Wszelkie działania, jakie są prowadzone, nie tylko i wyłącznie interwencyjne, ale i profilaktyczne, w zakresie dają wymierny efekt w tym zakresie. To nie tylko i wyłącznie sprzęt, ale również systematyczne szkolenia, podnoszenie kwalifikacji nie tylko i wyłącznie użytkowników zbiorników wodnych, ale również policjantów. Jak przed każdym sezonem letnim szkolimy policjantów na basenach z interwencji, ze sterowaniem łodzią na akwenach wodnych. Również czynnie uczestniczymy w wszystkich działaniach profilaktycznych, choćby i w tym roku dzisiejsze działania zapowiadające i wskazujące na czarne punkty nad zbiornikami wodnymi na terenie Mazowsza. 17 czerwca rozpoczynamy sezon nad zbiornikiem wodnym w Szydłowcu. Te wszystkie działania, które prowadzimy, naprawdę przynoszą wymierny efekt. Życzę wszystkim bezpiecznych wakacji i zdrowia. Dziękuję bardzo.
5: Proszę Państwa, sezon letni to wzmożona na pewno praca mazowieckich woprowców. Bardzo proszę, jest z nami Paweł Błasiak, prezes zarządu mazowieckiego WOP. Panie prezesie, proszę o zabranie głosu i takich parę słów na temat tego, co jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne
10: co
5: na Mazowszu.
10: Żeby żyć, tak?
5: Tak.
10: Chciało się powiedzieć panie marszałku, pani marszałek, ale chyba powiem w imieniu woprów, szanowni dobrodzieje. Szanowni Państwo, województwo mazowieckie było pierwsze, jest pierwsze, było jedyne. W ślad jego poszły inne województwa, gdzie właściwie tę ilość środków dla nas, dla WOPR-ów, dla innych podmiotów zwiększyło na tyle i dało nam taką dużą swobodę, że możemy zdecydować sami, czy zakupić sprzęt, czy prowadzić dyżury, i system okazało się ten działa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, za nienaciskanie na nas, jak mamy to robić. Oczywiście prosimy o więcej. Zawsze prosimy. Natomiast Szanowni Państwo, profilaktyka i prewencja. Człowiek tonie 6 minut tam, gdzie nie ma kąpielisk. Z reguły zdążyć nie możemy, stąd te 6 utonieć. Natomiast dzięki temu, że mamy sprzęt, że mamy możliwość popełnienia dyżurów, prowadzimy działania prewencyjne razem z policją, wspólnie z policją, i tam zawsze możemy być troszkę wcześniej i zapobiec tym wszystkim wypadkom. Co jest dla nas najważniejsze? Jak już zawsze mówiliśmy, chcielibyśmy, żeby była podstawowa nauka pływania w szkołach podstawowych, żeby był to obowiązek, wtedy tych utonień za ileś lat mielibyśmy mniej. Natomiast z punktu naszego widzenia apelujemy, szczególnie do dorosłych. Jak powiedział pan marszałek, toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Może musimy my, faceci, brać z nich przykład, więc bierzmy. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją. Boja asekuracyjna. Wszyscy ratownicy z taką boją pływają, to nie jest obciach. Zakładamy kamizelki. Dzieci już nauczyliśmy, że pływa się w kamizelkach. Kamizelki są ładne, dopasowane. Dorośli, pływajcie w kamizelkach. Jak wypadniecie z tej łódki, to my do was dopłyniemy. Prędzej czy później dopłyniemy, najwyżej trochę się schłodzicie. Natomiast po to jesteśmy, żeby was ratować. My apelujemy. Dajcie się uratować. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko. I oczywiście raz prosimy o więcej.
0: Radomskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach programu otrzymało niemal 90 tysięcy złotych. Środki zostaną wykorzystane na zakup zdalnie sterowanej boi ratunkowej FASTY wraz z kapsułą transportową i zestawami naprawczymi, a także ośmiu wodoszczelnych radiotelefonów, wyciągarki ręcznej oraz defibrylatorów AED, mówi Artur Gradowski z WOPR Radom.
11: Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję bardzo panu marszałkowi za równomierną możliwość wsparcia każdego podmiotu. Ochrona ludności, teren ciężko dostępny, to są nasze sektory, w których działamy, dzięki któremu między innymi kupujemy przyczepkę do ewakuacji osób poszkodowanych w trudno dostępnym terenie. Pamiętajcie Państwo, że trudno dostępny teren to jest trudny teren, na przykład teren wodny, na przykład teren bagnisty, teren piaszczysty, tak? Teren, który my jako system przyległy do Państwowego Ratownictwa Medycznego może być zadysponowany do działań ratunkowych. Tak, zgadza się. Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka naszej strony to jest druga sprawa, przede wszystkim edukacja w ramach działań związanych z nauką pływania. Od najmłodszych lat powinniśmy się uczyć, asekurować. Pamiętajmy, że my rodzice nie mamy nigdy wolnego, musimy bacznie obserwować osoby młodsze, dawać im środki asekuracji osobistej, na przykład chociażby rękawki takie które zakładamy dzieciom na ręce i to już wystarczy do tego, żeby to dziecko nie utonęło, żeby nie oddaliło się w wodę głębiej, że tak powiem, głębszą, a samo wejście do wody głębokiej powoduje to, że ono się unosiło. Naturalnie zapraszamy na nasze baseny. Z przyjemnością nasi ratownicy powiedzą parę słów, jak można się przygotować do sezonu, jak można potrenować swoje techniki, tak jak można rozluźnić mięśnie, jak można poświęcić nie tylko w wodzie, ale również i poza wodą, na siłowniach, na aktywnym wypoczynku typu rower, jakieś biegi, spacery szybkie w lesie. Tak więc samo przygotowanie nawet do wyjazdu nad morze, gdzie my też uczestniczymy oczywiście w działaniach ratunkowych nad morzem, spowoduje to, że poprawi to bezpieczeństwo przebywania nad wodą. Arkadiusz Gradowski, Środowisko Lekarskie WOPR z Radomia.
0: Od 2016 roku mazowiecki samorząd przeznaczył na wsparcie WOPR-u już ponad 7,5 miliona złotych.
1: SK Radom News.
12: Kinga Furch. Zapraszam. Nowej umowy nie podpisano, ale jest aneks do już istniejącej. Fabryka broni Łucznik Radom znalazła się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy. Nowej umowy fabryka nie podpisała, bo zaaneksowana została ta zawarta w 2024 roku. Ze szczegółami tej sprawy zapoznał się Wojciech Wójcikowski. Wojtku, powiedz, o jaką konkretnie umowę chodzi.
13: Aneksowana została umowa z dnia 19 grudnia 2024 roku na dostawę karabinków GOT. Jak informuje MON, aneks dotyczy zmiany sposobu finansowania kontraktu. Zamiast środków budżetowych

0: bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%, mówi Paulina Wołczyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłośnione medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotykamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mój naczelnik wspomniał, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wypuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. Dziękuję. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwa pieszym.
0: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Radomskim Józefowie.
2: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze, na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pokiet urazów jest bardzo szeroki tutaj. Cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórka, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie, ale to jest te osoby są w kwiecie wieku po prostu. I nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. Jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
0: Nowe przepisy mówiące o obowiązku noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób poniżej 16 roku życia obowiązują od 3 czerwca. We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki nowego przystanku Radom Południowy. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedla Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Dzięki kładce mieszkańcy będą mogli łatwiej dostać się na pociąg. Na razie prace idą zgodnie z planem, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
3: Trwają prace związane z budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedle Południe z Godowem, a zarazem zapewni wygodny dostęp do powstającego przystanku kolejowego Radom Południowy. Będzie z niej można skorzystać już we wrześniu tego roku. Wówczas przy peronach zaczną zatrzymywać się pociągi.

0: Kładka pieszo-rowerowa powstaje między drogą biegnącą wokół bloku w spółdzielni mieszkaniowej Inżynieria na osiedlu Południe, naprzeciw bloku przy ulicy Sycyńskiej 37, a końcówką ulicy Krynickiej na Godowie. Z jej obu stron będą pochylnie, z których będą mogli korzystać zarówno rowerzyści, jak też m.in. osoby na wózkach lub z wózkami. Podobnie jest na przykład na kładce między Prędocinkiem a Malczewem. Będą również oczywiście tradycyjne schody, a na perony kolejowe będzie można dodatkowo zjechać lub wjechać z nich na górę windami. Przeprawa ma około 108 metrów długości i ponad 4 metry szerokości użytkowej. Składa się ona z trzech przęseł: nad obwodnicą południową oraz nad torami kolejowymi do Tomaszowa, Mazowieckiego i Krakowa. Obecnie trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony. Dzięki porozumieniu miasta z koleją budowa nowej kładki i peronów PKP jest prowadzona w ramach jednego zadania. Identyczne rozwiązanie było zastosowane w przypadku budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego razem z przystankiem PKP Radom Wschodni. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest budowa przeprawy. W ramach projektu Rozwój Infrastruktury Mobilności Miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy Polska Wschodnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zajmuje się budową trzech peronów jednokrawędziowych. Dwóch na linii nr 8 do Krakowa i jednego na linii nr 22 do Tomaszowa Mazowieckiego. Roboty w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Warto przypomnieć, że z myślą o utworzeniu węzła przesiadkowego na południu już w 2021 roku został w tej okolicy zbudowany parking typu Park and Ride, Parku i Jedź. Pomiędzy nim a powstającą teraz kładką zostanie również zlokalizowana nowa pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej.
1: Przypomnijmy, kilka dni temu oddano do użytku także nową kładkę dla pieszych nad ulicą Sandomierską. Poprzednia przeprawa została wyburzona we wrześniu ubiegłego roku i wybudowana całkowicie od nowa. Inwestycja została przeprowadzona w ramach programu Polska Wschodnia. Roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką, organizowany przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Co w programie, o tym Paweł Kubicki, prezes organizacji.
2: Przygotowaliśmy wydarzenia, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, a przy okazji dla dorosłych. Myślę, że też będą zainteresowani. Jeżeli chodzi o takie grupy tematyczne, to będą modele zdalnie sterowane. Będzie też to jako ciekawostka zdalnie sterowany czołg Abrams. Trochę mniejszy niż w rzeczywistości, zdecydowanie nawet, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jeżeli innowacje, no to muszą być roboty. Ale oprócz tego warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Będzie też Radomiak Football Plus z dmuchanym boiskiem, gdzie będzie można sobie zagrać w piłkę. Będą branżowe centrum umiejętności z Radomia i z Pionek. Będzie nasz Uniwersytet Radomski, szkoły średnie. Oprócz tego jeszcze kilka stowarzyszeń. I myślę, że program będzie ciekawy dla każdego. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć. No i przy okazji to jeszcze strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików. Technika wydaje się ludziom taka trochę kwadratowa, trochę nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. Nie wiedzą też, co się w Radomiu dzieje i co możemy fajnego zaproponować tutaj w Radomiu. I to chodzi o stowarzyszenia, firmy, ale również o szkoły i uczelnie. I branżowe centra umiejętności, których w Radomiu mamy kilka. Jesteśmy chyba na mapie kraju przodownikiem. No, takie stare słowo, ale tak to wygląda, ponieważ ze 123 na terenie całej Polski w samym Radomiu jest 5. Plus w najbliższej okolicy jeszcze w Pionkach i Przysusze, czyli dawny teren województwa to jest 7 branżowych centrów umiejętności. Tak, ale to nie tylko jeżeli chodzi o badania, ale również o wykonywanie operacji i tym, bo oczywiście z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, bo każdy transport takiego robota to jest potem kalibracja, to są drogie rzeczy, wymaga to czasu, lepiej żeby sobie gdzieś tam stało na miejscu i ratowało ludziom życie i zdrowie. Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z techniką. A przy okazji też myśląc o sobie, o nas, o naszej organizacji, o naszych stowarzyszeniach, to zachęcenie ludzi do tego, żeby też wstępowali do stowarzyszeń. To jest tak, że jak teraz jako młodzi ludzie to zobaczą, to kiedyś nagle się otworzy jakaś klapka w głowie i zobaczą, aha, ja to widziałem, na pewno roboty. Roboty, będzie pokaz robota Astorino przez klaster metalowy, który działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. No i uczelnia też pokaże robotopsa nawet z tego co mi wiadomo, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających. Ten pierwszy robot Astorino jest to ramię robotyczne w zasadzie, za pomocą którego można realizować pewne czynności, na przykład prawdopodobnie tak jak to się odbywa na tego typu festynach, będziemy chcieli pokazać uczestnikom, ale zachęcić też, żeby sami układali za pomocą tego ramienia klocki. Nie tylko, żeby pokazać, to jest robot, ale również, żeby dotknąć tego robota, zobaczyć, jak on działa, jak to jest przedłużenie tak naprawdę ręki człowieka. Ten drugi robot to nie będzie wykonywał żadnych czynności, takich związanych z wykonaniem czegoś. Natomiast będzie się poruszał, można, tak jak mówiłem, nawiązać z nim interakcję słowną za pomocą gestów. Mówicie o spektaklu teatralnym, Teatru Resursa, który się odbędzie, tak jak całe wydarzenie, 14 czerwca. W Kamienicy Deskurów będzie Teatrzyk Zielona Gęś, także wstęp jest bezpłatny, stosowne informacje będą na stronie internetowej, na plakatach. A kiedy? Od 14 czerwca, w zasadzie 14 czerwca 2026 roku, czyli tego roku, w godzinach od 12 do 17 w Rynku i w Kamienicy Deskurów. Także mamy pełen rynek już zapełniony, jeżeli chodzi o wystawców. Tak samo Kamienice Deskurów. I w zasadzie to jest sztuka skierowana dla wszystkich, natomiast przedstawienie odbędzie się o godzinie 12, a potem jeszcze mają być odgrywane scenki z tego przedstawienia. Oczywiście wstęp wolny, jak zwykle. Jest to naszą misją, jest to nasze zadanie statutowe.
1: Piknik z nauką odbędzie się 14 czerwca. O szczegółach piszemy też na sk.pl. Tam również znajdziecie program imprezy.
3: Hity na czasie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Express. Reklama.
1: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Śląska Radom. Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
1: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.
3: SK Radom.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
5: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
6: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu on, bo jak co tydzień Matif uczyło, czyli ja witam się z wami. Siemanko, cześć i jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę. Nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem, na przykład między innymi na 16 miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
5: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
4: 20.
7: Dziś błyszczę jak

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, Atutowego i Andrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SK.pl tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fact Demons i MK to 16 miejsce rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej. Teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać. To z miejsca 20 już 15.

I kolejna nowość w tym tygodniu. Oki, Ewa Farna, Young, Iggy i O Co Chodzi. Jeszcze raz, tak nazywa się ten numer i oczywiście o ile połączenie Okiego, O Co i Iggy'ego nie jest tak zaskakujące, bo to w końcu skład Ojo, o tyle dołożenie do tego w Farnej to już coś zupełnie innego. Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebo Nafiga i Zalia z kawałkiem Nie Ucieknę. Oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa, klasyk i jeszcze Young Losia i Chcę Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie, tam decydujecie.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię.

0: Śląska Radom.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Liwka i Zep i Zep, Frascati.
2: Rap. 20. Głosuj na SK.pl. 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zeszyt. Plac zamkowy jest już martwy, nie chcę żyć już czasem przeszłym.

wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: błaga o ratunek.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 9.
2: Piszę do ciebie, śpij.

0: zasnąć. Nie da się zasnąć. Podobno 8 miejsce rap 20 to już na pewno. Jonathan Białas, Solar Nikoś to 8 i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej. Teraz czas na 7 i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Livka i Chcę Więcej. Miejsce 7.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 6.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: BDOS 2-1-1-5, Maja Metzan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis na raka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonem i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
2: 5. Wysiadam z minivana, w słuchawkach tych do grania. Ona jak zwykle sama, taka do pozwiedzania.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję.

seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję.

takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2115, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gipsy, Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do jedynki.

0: To nieodpowiedzialne od Chivasa, to drugie miejsce rap 20. Przypominam, że to wy układacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Matifu, czyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim, teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL numer